Mbutenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera, mbutenda unatambiswana makamaka na madzi yanatikonye. Ferusa zvadi madzi nene senzesa certeza penu kloro. Kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.

Atserene zvinimbo makumashanu nezvino mwendedza nguva kunokhembe mepo ya Radio Msambiki emisora provinsi elemeni kestudi muchimoyo. Kusangana kwatiri kuita mangwana nasikudai zvimangwana neMOC weSondo. Mazuva echipfuura iwo gome nemaire. Emwedzi unoyo wachekongorogora zvuro zviri zvine makore makumi maviri nematanhatu. Zvatove nazvo takadengedza nezvino bangu wapfemba mwedzi mangwana nemusera nhau pamutauro wechipodcast. Apfemba mune zvirimbo zveshanu. Atoverenga nhau pamutauro wechimanyika. Tazobva ipapo kabatirore. Tokosvetsireko zvedziviso zvatinazvo. Moshere mwe zvedziviso kabatirore. Ichasimudza dzimbo kosvikira dzaita idzo. Mapfemba mwe nezvirimbo makumi matatu. Apo pachazokusvetserai kuhurukuro yatakaita. Mune zvakatarisana nezuva nezuva reawa kapenjenwa. Hurukuro yakaiswa ndiPeter Nyandiro. Panguva gumi atokupai chiratidzo chenguva iyoyo. Gumi nezvidimbo gumi kabatirira. Tokuunzirai kuhurukuro yatakaita. Ane mutungamiriri wechikamu chinoona ngezvemajaha pabadzi rinoona ngezvemutemo nebasa muprovinsi yemanyika achitaura ngezvirimirirano nehurongwa. Uri kuedzwa zviri mukati mekuda kuona mabasa anoedzwa ngemajaha.